Nifo tukuletele isanu. Tuwaba angaba kunuogereiza. Wasala stress.